30 milhões de cochilo. Zapio hani sam sheno ben krat. U kalcijetu zmiram hadam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.